Następna stacja. Zalesie Gmina. Stacja docelowa. Warszawa Gdańska.

początkowo. Nie było, nie było zastępców, nie było wykrętów. Nie było białych rękawiczek.